0: Poslušaš Parti 80-ih.
1: Samo na Radio Ena 80-a.
0: Svojimi najljubšimi Parti hiti.
2: Penso con sueño para si